života plivamo. Podajmo i drugi obraz jer dva obraza imamo. Plivajmo mandolino, pijmo vino kiselo. Što